0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Numer 7.

0: tak mówią, mi ciągle mówią, mówią.
1: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: Mes Liber, Rastatoholik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niedostępna, proszę ciebie, proszę ciebie.

wtłoczony w szablon monotonii, jak w diablo wyrwany z agonii, w matni problemowej toni, w nieustannej pogoni za spokojem, czasem spędzanym we dwoje, gdy nastroje tworzą sentymentalne przeboje.

0: rzygać się chce. Ten kto to wie, kurwa, życie upstrzone jak gołębim gównem, bulwar zrobi tak jak ja. Pójdźcie własną drogą, do czczenia nie ma ze mną nikogo.
1: Życzyć fajne geny, drzwi.

Działań terenem jest znam jak pytano, ocenię przez panem, by nad ranem zawikłane kwestie podejść z nowym planem jak staranem. Ładnie znam to, mam te same myśli skołatane. Znam to, jest mi znane, uczucie z tym związane. Co jest grane, marzenia niewypowiadane, zapominane, bo nie doczekałem się na zmianę.

Nie mam mnie dla nikogo.

0: RMF klasyka polskiego hip-hopu.
1: Wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko ta sama melodia.

zdolni. Los nierówno rozdał, niektórzy nie są zdolni, by wziąć duży rozmach. Niektórzy nie chcą wiedzieć, zamiast leżeć, stanąć można w piony. A ci, co mają chęci, ich szansa tonie. Stworzeni, żeby

ulicy od niego nie odróżnię. I bywa różnie, ale nie przesadź. W interesach, w roli prezesa nowobogackiego szefa, który się znalazł w swoich wymarzonych strefach na głównym forum, gdy nam szy wymienia się sponsorów.

0: RMF klasyka polskiego hip-hopu.
1: Mogę cieszyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć piękną kobietę, co prasuje mi koszy.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: bankowo.
1: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
2: Pamiętam czasy, kiedy miałem same problemy. Ciągle bez pieniędzy, miłości. I zastanawiałem się, czemu wciąż pakuję się w nowe problemy. Nie wiedziałem, skąd się to bierze i tak się zastanawiałem, skąd się to może brać. I w końcu to pojąłem. W końcu to zrozumiałem.

sam wiem jak to jest. Kiedy wracasz na kwadrata, na ciebie czeka tylko pies. Nie każdy miał szansę, by kochać chłopak. Oni nie wiedzą, co to znaczy biedować. Rozumiem cię, dziewczyno, też nie miałem ojca. Też nie miałem szansy, by poznać Boga. Myślałem, że go nie ma, skoro nie ma szczęścia. A właśnie wtedy trzeba wstać i ruszyć do nieba. Nigdy więcej nie uderzysz mojej matki draniu. Nigdy więcej nie chcę przytulać pijaków. Rozumiesz? Nie mam siły się za ciebie wstydzić. Dopóki nie odmienisz życia, mówię wypad. Słyszysz? Nie chcę skończyć jak ty, ostatni dziwka.

0: i zacznę właśnie dzisiaj, bo nie chcę umierać.
1: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. WWO, Soku, Emadę. Elo, ja nie jestem z tych, co robią to dla gwiazdek w periodykach, przy recenzjach pod publikę. Czy to jasne? Będę robił to, co chcę, bo tak chcę. Z i P, mam zdanie własne.
1: Z czego rżysz, kurde?
2: Poka, poka, poka!

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Illegal Studio 5-2.

niczy odszedł. Gdy przyszedł czas się rozliczyć, to był chłodny styczniowy wieczór. Przeżył życie jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy. Pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu. Za kilka

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

moim starym albo co sam przemyśl. Sowinistyczny horyzont bez mała. Dwie trzecie facetów tak ma, nie tylko mes mała. Wiesz, przypominasz mi mnie, jak byłem szczylem zazdrosnym tak, że wszystko niszczyłem. Hej, nie przerywaj mi, bo zrobi się niemiły. Tak naprawdę to, co się kłócimy, ha, miałem siły. Po prostu chcę już iść spać, zjem kilka tostów, wezmę prysznic, pa. To przesłuchanie? Uspokój się, kobieto, weź głęboki wdech. Czekaj, mam drugi telefon, trzymasz blef. Za taką stawkę graliśmy rok temu. Powiedz im dwa razy więcej albo nic nie mów. Jasne, będę o czasie. Dobra, na razie, i tak tracisz zasięg. Jesteś tam? Ha. Czyli jednak chcesz się wyżyć. Szukasz pretekstu, by postawić na mnie krzyżyk, tak? Kochasz mnie? To mocny zwrot, a ja chcę już się spać, więc skończmy to. Dobrze, bądź o 10:00, mam dla ciebie

powiedz, co to było ten zachodni brzeg Jordanu? Bo widzisz, dziadku, ja to pierdolę. Dziś w przedszkolu kolega pokazał mi pistolet. Czy to, kurczę, zawsze było tak jak teraz, żeby szkoły nazywać imieniem Andrzeja, ale...

Ja robiłem co mogłem, ale myślenie u ludzi to już wtedy był spory problem. Chociaż kiedy to pisałem, to ciekawe, jedna rzecz pozwalała mi zachować równowagę. Miałem nadzieję, że gdy będę starszym panem, zamiast tego numeru będziesz słuchał kołysanek.

Oczyłem, a może nie znam sam siebie. Oni wiedzą wszystko, a ja wkurzam się. Oni przecież oni mówią i dają mi prawdę na dłoni, więc to bankowo fakt jest to. To przecież proste, oni wiedzą lepiej, kim jest Eldo. A Eldo to ten raper, co non stop ciągnie koks i

Ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczenie jak stara baba, nie napełni ci kieszeni.

Ej, a oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

jestem gangsterem ani mordercą. Nie świruję, nie jestem też prawą osobą świętą. Nie ściemniam, próbuję wciąż rozwinąć grubo prosto. Nie tnę, bo nie interesuje mnie dziadostwo. Nie udaję, nie lubię psów i nie sprzedaję. Nie świruję, płacę tutaj podatki legalnie. Nie ściemniam, swoich przyjaciół nigdy nie zostawię. Nie tnę, nie ma ich zbyt wielu w tej zabawie. Nie udaję, pomogę ci jak jesteśmy współlasem. Nie świruję, nie jestem tutaj żadnym karitasem. Nie ściemniam, czuję, że sukces wkurwia innych czasem. Nie tnę, żyję sobie jak lubię i nie wadzę. Nie udaję, mam kobietę, którą bardzo cenię. Nie świruję, bez niej byłbym innym człowiekiem. Nie ściemniam, mogłem być do dziś jednym z tysiąca. Nie tnę, którzy w swoim życiu nie chcą słońca. Nie udaję.

0: Nie pytaj mnie,
1: Spędziłem brio, kiedy? Tetris, 0, 1, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

0: chodź, zwariował świat, który mnie wychował.
1: W mojej głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

0: Ej, to ty światlek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

początku. Każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klasz.

0: To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci. I tak będziemy bezbronni, jak noworodki.
1: Nie

0: w sobie.
1: Ale nie, to dolej troszeczkę,
2: no. Załapki trochę, co?
1: Nie, dolej.
3: Lubisz? Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Tylko że jest inaczej. Dziś tak ciężko być dobrym włamywaczem. Jeśli tylko łeb otworzę, zaraz znajdą się zamykacze z arsenałem pięknie brzmiących wypaczeń. Kiedy zrobisz parę, ktoś zaraz ją zatyka. A propos, pozdrowienia dla ojca Rydzyka.

Jakiś czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz w pizzy znał jednego z powiatu swego, robiącego już od 99.

Kostki, całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i odcina. Każda ma dobrą nogę, bufę też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Yo, yo, ej, ej, ej, czwarty Andek, nie? Yo, ej, czas mieć to na lepsze, ej, ej, ej, idziemy z tym.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś nadtrzepać. Ze mną po szczęście albo po szaleństwo. Ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją dłoń.

aby wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, meduzę naszych porządnych, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem, więc śmiało naprzód. Po co strach noż naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, by czystym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać, on swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chcę lecieć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: że istnieje Eden.
1: Myślę, że nie zawsze sumienie miałem czyste. Powtarzają mi, że jak pościelę, tak się wyśpię. I liczę na to cicho, że tu każdy ma tak samo. Nie dam rady w pojedynkę przeciwko temu stanąć.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

jako w piramidzie. Ej, ja nie umieram, są kody na życie i walczę ze sobą w każdy dzień. Tutaj codziennie mam ochotę na picie. Myślą, że mnie zjedzą. Jestem przesiąknięty tym do szpiku kości. Co ty, nadchodzi mój sezon. I wszyscy polują, bo każdy chce mieć moje ciosy. Co po niektórzy tu myślą, że są z wyższych półek i ich muszę znosić, choć prędzej ich zdejmę. Nie przejmuję się tym, w ogóle rodzą się w mojej duszy.

Unikam ludzi tak jak kwitu, choć jestem zależny w życiu, że nikogo nie wydałem, też nikogo nie oszczędzę. Nie musisz mnie myśleć wzrokiem, by wiedzieć, że nie mam sobie równych. To prawdziwe gówno, raper z pokorą, to śmieszne. Bang. Samo serce, jestem tak prawdziwy, chociaż jestem duchem. Mogą tylko sobie gonić za mną, nie wyrobią na zakręcie. No i nie przeliczam ludzi tak jak kwitu, choć jestem zależny w życiu, że nikogo nie wydałem, też nikogo nie oszczędzę. Nie musisz mnie myśleć wzrokiem, by wiedzieć, że nie mam sobie równych. To prawdziwe gówno. Nie spinam się na gnoi, co próbują jak mogą mi przeszkadzać. Beka, ja wspinam się na Olimpii dla wszystkich tych podłych skurwieli, co chcieliby wcielić się w cele. Nie mam problemu ze zużywaniem naboi. Z takim flow jebasz dryfowanie naboi. W chuj podwórek poznałem, a wychowany na swoim. Nie musisz powtarzać reguł, znam je dobrze, ale że cokolwiek w ogóle będzie mi kurwa dyktowane, zapomnij. Ta studnia jest bezdenna, nauczyłem się czerpać nawet jeśli na powierzchni pływa syf. To jak świadome śnienie, no bo na co dzień się dzieje właśnie to czego chcę, to jakbym urzeczywistniał sen nam i sobie go zapętlał. Tyle razy do zrzygania, że aż myślę, że to chyba syf. Te jebane wróżki mówią mi co będzie i zło wróżą, nie życzą sobie mnie, a i tak się spełniam. Myślę, że to wszystko tylko praca i myślenie, a nie, że jesteśmy do tego stworzeni. Kiedyś nie mogliśmy nic zrobić, dziś nie ma nic, czego nie możemy. Nie boję się wybuchu, przyzwyczajony do huku.

nie wydałem też nikogo, nie oszczędzę. Nie musisz mnie myśleć wzrokiem, by wiedzieć, że nie mam sobie równych. To prawdziwe gówno, raper z pokorą to śmieszne. Bang. Samo serce, jestem tak prawdziwy, chociaż jestem duchem. Mogą tylko sobie gonić, za mną nie wyrobią na zakręcie. No i nie przeliczam ludzi tak jak kwitu, choć jest to zależne. Czy ciuszą nikogo, nie wydałem też nikogo, nie oszczędzę. Nie musisz mnie myśleć wzrokiem, by wiedzieć, że nie mam sobie równych.

Jestem stażystą, czuję, żeby tutaj na mnie chcieli nasrać. Jeden oleje, drugi trąci parkiem Felicjańska. Jestem kucharzem i pieprzę cię, to sama słodycz. Robię to, co wychodzi najlepiej zawsze. Wow.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

Bo takie mają hobby, są tacy, którzy grad, bo są głodni. Hip-hop uczy, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon stał w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego. W imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego.

Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

że straciłem tyle czasu. Już nigdy więcej nie zostawię rapu. Już nigdy więcej nie pozwolę na to. Złamała mi serce, do dzisiaj nie wiem za co.

0: miał siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął. I patrzy w lustro, jak w zimu.

0: także świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać. Spokój oddechem, przyspieszone serca bicie. Życie na

po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

sobie podobnych sześciu. Ten plan, który miał na wejściu, wreszcie wykona. Czy jego sen się spełni, ich pokona? Nie wiem, naprawdę, nie jestem tego pewien. Poznać prawdę pragnę, jak ty teraz. Czekam spokojnie, aż sny przyjdą do mnie. A w nich anioł będzie hojny i opowie mi historię pierwszej bitwy, ostatniej, najważniejszej wojny. Aniołowie kontra bogowie, bądź spokojny, czekaj.

Nie lubię to. Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: spokój, stań spokój, nie prowokuj. Pożołądkowy, robię się nerwowy. Otrzymuchy, niekontrolowane ruchy. Duża dawka tego draństwa, nieśmiertelność się załącza.
1: To wykańcza.
0: Ruszyłam maszyna, już nikt nie zatrzyma. Kto wejdzie pod koła, ten

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Miał 28

bardzo chciała, żeby jak najszybciej skończył się. Całe wakacje przesiedziała z młodszym bratem. Mama harowała na drugim etacie, żeby mieć na spłatę. Czemu ryczysz, gnoju, spójrz, ja nie płaczę. Świat jest piękny, świeci słońce, tak mówiła muzyka.

Historiach setki innych, pewnej dziewczynki właśnie chowała na ogródku zabawki do skrzynki. Tata smarował gwinty, mama jak zwykle w kuchni. Jeszcze nie wiedziała, że nie zobaczy już córki. Tuż obok furtki.

0: przychodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia.
2: Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba. Bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba. Bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa.

pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać. Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać, sam wysypię go na głowę. To tylko krok, by granicę przekroczyć.

Mniejszy niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Nie patrzeć w oczy, przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój. Tak wiele ocen wystawiłem.

Sada, tuż zliczy cierpienia, łzy w tym mieście. Sada zawyniszcza lud i daremnie zbawczego oręża myśl moja szuka.

0: kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

Wytrą się niechałęczki, martwią się i basteczki. Wierzą, że nie wierzą w nic i tutaj pieska grzebią. Mości pani, nic się nam nie stanie. Co są tu głupota dla ptepsu i chłopa? Mini zima złota.

widzę bar. Przejrzałem cię na wskroś, Kasiu, Gosiu, czy jakoś tam. Żaden ham, co złego to nie ja. Mam delikatny plan, dwa co już czekam w furze. Jenker kołuje coś na górze, wróżę, że będzie dobrze. Już nie muszę cię namawiać dłużej. Koleżanki, co się uśmiechają pięknie, weź. Was jest trzy, nas jest trzech w ten. Jenker też z góry schodzi z trzema. Czy to pech? Jeszcze pecha w tej historii nie ma. Razy sześć, dobry wdech, śniada cera. Nagie prawie, a i tak chętne dalej się rozbierać. Pamera, terapa, zoba mnie Jenkera. I sześć sztuk, biorę dwie, on dwie. Wa, co też dwie zabiera w ten. O nie, chwilę, naprzeciw mnie patrzy się, jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni, wieczór sobotni ten. Esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolenda, kolenda, lubisz to się bawisz? Męczą lub dają odpocząć, są twoje. Czasem ukojenie, czasem paranoje. Sny, nawet gdy są złe, to się budzisz. Możesz w nich kochać lub mordować.

0: dostaniecie. Jak wy dobrze wiecie, jest i na skład komplecie.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

başka Eskişehir otobüsü. Niyetim razı da. To jest nie ten młody, co dwa lata wcześniej. Gdyby nie ten

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Rządzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.

0: O, tak to było.
1: Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Co jest? To jest ta miłość.
2: To jest ta miłość.

0: pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Satysfakcja, satysfakcja, satysfakcja, satysfakcja, satysfakcja.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

wieku niż pan Kleks. Życie jest ciężkie, kiedy jest się dobrym samplem, a ty go mijasz dla jego kolegów, którzy przyjaźń rozmienili, żeby skrzydła porozwijać. Te same dźwięki ktoś inaczej ponazywał, chociaż to wszystko i tak muzyczna recydywa. Znajomi po fachu wiodą siódme życie swoją drogą, za każdym razem okrzyknięci kiczem, uwierz w to, bo najbardziej znani wciąż są eksploatowani, a nasz biedny sampelek zalany łzami.

0: Gile Mingi.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
2: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

0: mieli mniej. Ej, śmiej się śmiech, zobaczysz jednak twój śmiech urwie się jak hejnał. Niech myśli jedna ogarnie tu wszystkie umysły. Damy radę,
1: ręce swe do nieba wyślij.

damy radę. To leży w naszej naturze. Zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic nie tak dawno z grupą lojalną. Przeciw tam całe bagno. Dziś nie przestaniemy iść, dumnie żyć. Wierzę, że ty też możesz przejść przez

aumenta, aumenta, aumenta. Chama sense, veja, sense, veja. Czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to.

Dopali świeczki, kiedy ich tato umrze. Czuję tę furię często, bo mam trudny charakter, jak tamto trudne dziecko. I czuję tą wściekłość, wiesz, masz to nabicie. Choć nie cofnę S mamy, czuję, że odmieniam życie.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Od początku muszę tego słuchać?
2: Tak, musisz.
1: Dobra, niech tak będzie.

gdyby równiejsze z równymi równać chciały, gdyby nowe hip-hopowe kluby powstawały, gdyby foki w klubach tych tupami wywijały, a ekipy rymowały, a się nie napierdalały, gdyby składy, tak jak mówią, reprezentowały, gdyby z pióra słowa dosłowne spływały,

zrywało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

uznawałem priorytetów. Szymon mówi mi odpuść, ja wolałem się sparzyć. Byłeś ze mną, nie mogłeś tego nie zauważyć. Dziś na twarzy mam uśmiech, innym typkiem się stałem. Chociaż późno, to jednak w porę oprzytomniałem.

Królem w swoim życiu, przełknąłem kilka gorzkich pigułek. Byłem królem tych klubów, wciąż pociągałem nosem. Już myślałeś, że nigdy pewnie się nie podniosę. Wiem, że mogłem cię zawieść, gdy bratałem się z diabłem. Tylko pomyśl przez chwilę, czy tak było naprawdę. Spadłem z bardzo wysoka, nie widziałem ratunku. Postawiłem dwa kroki w niewłaściwym kierunku.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kawy, chodziły bokiem gdzieś pomarańczowe ptaki, latały parami, Adriana Lima i Giselle nago z owocami, cały kalendarz Pirelli uśmiechnięty do mnie mile, serce mi stanęło, spocony się obudziłem, bo zrozumiałem, jaki byłem

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: W automacie Mercedes 300C.

Realize this is absolute.

życie, żonę. Klubem na schodach, przed ślubem przygoda. Flaszka rozwalona, teraz sam z mikrofonem. Akcja zwolniona, kiedyś tylko ja i on. Trzech nie pokona, dziś opadła zasłona. Ręka opuszczona, już kochanie to męka. Już

przylaczyć swój głos do jakiegoś choru. Ja to doceniam, jak potrafię zechąc porzuć ile z papier. To w Outlooku kultywujesz epistolografię i cieszy mnie to, że wysoko mierzysz. Chociaż radość przyćmiewa to, że zaraz sobie wylamie język. Słowa pozwalają na dosłowność, ale jeśli chodzi o polskie znaki, to gówno.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

Patrz tu, spójrz, wszystko jest niby okej. W tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać.

Weszło z giełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

firmy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: odjebać śmietankę.
1: Mogę
0: konać na AIDS, zarażając kochankę.
1: Mogę
0: paść na raka z 10 przerzutami.
1: Mogę
0: siedzieć pod celą przy plaży z warcabami.
1: Mogę
0: cierpiąc życie w reklamówce, żulówce ze Steinmetz.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: I co, napisałeś do niego?
2: Napisałem do niego rano, już jest trzecia, byliśmy na czterech ustawieni, go jeszcze nie.
1: Nie wiem, dobra,
2: tak. Czekaj, dźwięk.
1: Idzie, patrz.
3: Siema!
2: Idzie, yeah, szat, co
3: siema,
2: tam?
3: Siema. Przepraszam, to bardzo kurwa.
2: Nie przepraszam, bo ja jeszcze zdecydujemy.
3: Nie przesadzaj, nie podskakuj. Jestem przejebany w smaku. Z braku raku jednym punchem brachu ściągam łaku, straku, co czym snajper z dachu. Straciłem rachu, be brachu i łaków leży w
1: taku.
3: Ej chłopaku, na chuj dysy mi szkoda kul, fatu. Myślę sobie rapuj, rapuj, tak mantych na tym draku. I tak stratuję frustratu dla zagłupich znawców rapu. I tak nie będę

zmierzałem donikąd. Moim przyjacielem stał się strach. Strach przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

dzieciństwo, trzymał się poza domem. Lubił kraść i rozrabiać, ale o tym za moment. Jego ziomek był spoko, towar na porcję dzielił. Tak się wciągnął w interes, że go w końcu zamknęli. Chłopak był samotnikiem, chciałby dano mu spokój. W swoim życiu uczciwie nie przepracował roku. Nie był gotów na zmiany, fortuna mu się śniła. Ta historia z ziomeczkiem nic go nie nauczyła.

co to przeżył, no i zwątpił do reszty. Prześcieradło miał mocne, gdy zrobiło się ciemno. Anioł stróż w tamtej chwili chyba poszedł się zdrzemnąć. Tak to zwykle się kończy, wyjdź tym faktom naprzeciw. Pewnie przyznałby rację, gdyby się nie powiesił.

0: przeciw.
1: Gdybym wiedział, gdybym potrafił pokonać samego siebie, gdyby opuścił mnie strach, strach przed życiem i szczęściem. W tej ostatniej drodze głupców, kłamców i straceńców nie będę sam. Podążę za mną setki niepodobnych, szukających ucieczki. Ucieczki

życiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy. Minuta

po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze, o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

A nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczeni jak stara baba, nie napełni ci kieszeni.

0: ale spoko.
1: Ja dobrze wiem, kim jestem.
0: To chyba całkiem dobrze, tak, wiedzieć więcej. A oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym. A cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Styl bangi. Prosty rap.
2: Raz, yo. Sprawdź to gówno, yo. Take.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Ja wiem, o czym mówię. Jestem kurwa.

odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach.

0: RMF Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Modylanek na bicie. Pozdro. Kierasiwo, sarp i struno. 2015. Pierwszy raz.

choć nie było źle. Kilka szczerych piątek i do góry łeb. I ruszyłem na zewnątrz poczuć świeże powietrze. I spotykam ją nagle pijaną pod wejściem. W sumie niezły sok z kolegą. Z siódmego wersu odwieźliśmy ją pod dom.

0: muzyka.
1: Właśnie to jest.
2: Tak.
1: Właśnie tak, człowieku.
0: To ten ty wiesz, kto może.

0: 2004.
1: Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: To rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra.
3: Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

0: Szefie, o co ci chodzi? Przepraszam, pomyliłem się i wszystko. Przeprosiłem ciebie, kurwa, dwa razy. O co tobie, kurwa, chodzi? Słuchaj, weź mnie nie wkurwiaj przez chwilę. Przeprosiłem ciebie dwa razy. Niech się odpierdol ode mnie.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

się czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. 100 tysięcy ludzi w miesiąc wyjeżdża z Polski na saksy za granicę i wróci może co piąty. Politycy obiecują w TV będzie lepiej. 100 tysięcy obietnic nie spełnili nawet jednej. Żyjemy w kraju 100 tysięcy afer bez konsekwencji. Jeśli za rękę nie złapiesz, żyjemy w świecie 100 tysięcy atrakcji. By dobrze się bawić, masz tu 100 tysięcy okazji. 100 tysięcy dziewczyn chciałoby być Paris Hilton. 100 tysięcy facetów chciałoby być jej bielizną. Dla wielu takie marzenia to w życiu wszystko. Postać z drinkiem przy barze, wyjść z klubu z dziwką. Wolałbym, żeby te 100 tysięcy ludzi zaczęło być sobą i przestało się łudzić.

brakuje mnie od worka jointów. A proporcje są takie, płyta na 100 tysięcy worków. 100 tysięcy planów na jutro, mam jeden plan, brak planu. Łapię chwilę, żyję tu nie gdzieś tam, w świecie oczekiwań i roszczeń. Życie jest proste, 100 tysięcy dni albo 100 tysięcy sekund przede mną. To wieczna niespodzianka, w życiu nie ma nic na pewno. Dystans, liczbą nie dam się gnębić. Mam 100 tysięcy marzeń, chcę je spełnić, tak. Pędzę do miejsc, które chciałbym zobaczyć. 100 tysięcy zachodów słońca, w które chcę się gapić. 100 tysięcy dni nieskończonego szczęścia.

początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci. I tak będziemy bezbronni.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: tylko znał już nie jeden nauk. Kontrabanda, ludzie, którzy znają życie jak nikt inny.
1: Raz, raz, raz, TKDA, bezczel z kuku. Kontrabanda.
2: Au!
1: Ej, to jest tak.

że przerwa nigdy spokój. Ekipa, która lubi mocniej bardziej, czy leci po pitach, czy kolejną noc po bandzie. Jesteś z nami na melanżu, ziomek kurwa nie spinale. Nie ma chuja w całej branży, nie ma chuja we wsi całej. Źle mi życzą, mówię sobie chuj z tym. Z fartem mój styl jest tłusty tak, że kurwa mów mi czwartek. Muzyka działa, eufory

wizytówki całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufet też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Stary, ja nie rozumiem tych kobiet. Na początku jest wspaniale, miłość, kwiatki, pierdolone motylki w brzuchu. A potem zaczyna ci taka pierdalać helikoptery, choinki i ludzi. Nawet kiedyś skonstruowała bombę atomową, jak przeczytała Mein Kampf, tylko dlatego, że biedny Lipponów pomylił skrzynki.

0: On tylko żartuje, wiesz jaki on jest. No i widzisz. Myślałem, że wszystko się ułoży jakoś. No kurwa nie wyszło.
1: My też, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną.
1: Patrz mi w oczy, powiedz, że to śmieszne. Czas i miejsce, w którym żyjesz, są bezpieczne. Zejdź na ziemię za dobrą cenę. Brat brata sprzeda, tu nie ma przebacz. Dobrze znam sprawę, hajs kręci światem.

Nagrywaj z tozy, beka w głos. Tych co myślą, że na nich tu czeka sos. Wiesz co na ciebie czeka? Po tym wersie skonasz pod ziemię cię wciąga. Podkarż mamie się jak Persefona. Dla mnie brzmisz jak dziecko Hermesa z Afrodytą. Bo w życiu jesteś pizdą, a

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

to zajawa tana 1000%. Zamiast martwień też niesie nieprzespane noce. Jeśli masz ją, myślisz o niej bezustannie. Jeśli nie ma, zacznij szukać, zanim gdzieś przepadnie. Kilka lat upłynie lub moment to odda.

0: co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś
1: prawdziwy rap.

0: które jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś
1: prawdziwy rok.

0: drzwi staną dziewczyny z policji. Kiedy u tych drzwi stanie wróg, nieprzyjaciel, w gardle stanie każda bomba wypita przy barze. Każdy z nich wtedy plecy ci pokaże, żadne słowo nie pokaże tego, co ich twarze. I dlatego szanuj brata jak siebie samego, i dlatego szukaj w swoim życiu tylko tego, co pozwoli żyć ci mimo nienawiści. Oddam życie za rodzinę, oddam za najbliższych.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. To jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś
2: prawdziwy rap. Prawdziwy rap.
3: Polsce na całym świecie szerze w eterze. Pozytywne wzorce, w które bezustannie wierzę. Codziennie od dziecka to klasyka niezmiennie. Sport i muzyka przenikają się wzajemnie. Wspomnienia, bity, rymy, wspólne przemyślenia. Miejsce, gdzie swoje marzenia wybrałem pewnie. Dla mnie inspiracją są ludzie, ci co konsekwentnie dzięki pasji w zgodzie z prawdą bronią swoich racji. Między blokami idę swoją drogą, to te zajawki nadały kierunek moim krokom. Gdy jarałem się bitami, wersami, deską, inni opętani byli wódką, koką albo tanią kreską. Nikt nie zaprzeczy w tym miejscu, nie ma co od rzeczy pierdolić bez sensu. Nie wiem co na co dzień chodzi ci po głowie, ale powiem tobie, szanuj swoje zdrowie.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś.
2: Prawdziwy rap. Prawdziwy rap.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Posłuchaj, chodź ze mną. Chociaż zupełnie nie wiem dokąd, chodź ze mną. By sens nadać życia krokom, ze mną ku słońcu. Może gdzieś natrzepać ze mną, po szczęście albo po szaleństwo, ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją dłoń,

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, meduzę naszych porządnych, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Więc śmiało naprzód, po co strach noż naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, by czystym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chcę lecieć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Najtrudniej zobaczyć rzecz taką, jaką jest naprawdę.

Kasiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

muzyce James Ryan, to ja. I niech pada deszcz, padam, pada grad. Wstaje powódź, huragan, wieje wiatr, znów wybuch. Lawina, łzy, krew i pot, triumf. Inaczej smakuje, kiedy brniesz pod.

0: Mam siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął. I patrzy w lustro, jak w zimu.

0: Boży świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać. Spokój oddechem, przyspieszone serca bicie. Życie

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: 6:00, budzik budzi mnie tu dziś, nerw.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: każdy na coś czeka.
1: Tak, dokładnie,
0: nie każdy się doczeka.
1: Nie może tego pragnie,
0: każdy na coś czeka.
1: Licząc na los dobry, wielu przez to czekanie dostało już korby.
0: Każdy na coś czeka.
1: Tak, dokładnie,
0: nie każdy się doczeka.
1: Nie może tego pragnie,
0: każdy na coś czeka.
1: Licząc na los dobry, wielu przez to czekanie dostało już korby.
2: A teraz czekasz na pierwszą zwrotkę.

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia.

Tego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jakie się da. Wszystkie reguły łamał, przetrwany w świecie, który zna. Tego wymaga pieprzony, młody, zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać zaczniesz.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Parę dziewczyn na ulicy gorzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze. Jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009. Może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło. Czysta disco, ej. Wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość, ej. Bistro,

0: Śnie dziś łap, słap, słap, zostać jest moja bliska przyszłość. Ej, bistro, wisła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro, wisła, czysta disco. Wszędzie, wszystko, wszystko.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: RMF klasyka polskiego hip-hopu.
1: Sobota.

dread, bitch. I już tego robię z jego dużych kieszeni 5 gram zieleni, na niebie słońce wchodzi w denim. Góra lali, a stony denim. Reprezentant soli ziemi. Powoli manewrujemy, a jak coś robimy, to robimy to na stówę. To ten odbletek, lufek, stów.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Pytasz jak myślę, masz to w tekstach i nie mi to oceniać, niech to robi cała reszta. Zresztą ja tylko przypominam samemu sobie i koleżkom, że nie jest nam najbardziej ciężko. Masz coś z życia, to bierz to i nie oceniaj zbyt szybko, bo możesz się pomylić lekko. Kurwa super metr, kurwa oceniać. Chcesz z siebie zrobić debila sam? Po co? Lubisz oceniać? Oceniaj sobie mnie, kurwa, oceniaj sobie innych. Jak jesteś taki, kurwa, mądry.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Witam cię w Polsce. Yo, sprawdź to, ZZ Pyłka. Właśnie tak, 2011, studio kurde.

żadnych przestępców. Nie było tu Beatlesów, Stonesów czy Elvisa, choć Maryla Rodowicz gra koncerty do dzisiaj. Moje imię Michał, moja ksywa z Buku i witam cię w kraju, który jest efektem cudów. Kraj, co powstał z gruzów, jak ognisty

i pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać. Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać sam.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko się zgodzę. Nie mam zamiaru spełniać czyichś oczekiwań. W życiu nie chodzi o to, by sympatię zdobywać, więc czasem ktoś zarzuci ci egoizm i co z tego?

Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

mam pojęcia, co się stało ze mną. Coś zamieniło światło w ciemność, negatyw. Ostatni rok, dwa miałem ciężko. Znowu czuję się jak przegrany śmieć, bo wszystko się wali prócz tej ściany.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Słońce schowane było chyba z drugiej strony. Zestaw mebli, lichy materac, mały stolik. Chleb powszedni, za szczęściem w pogoni. Zupy z torebek i ta chęć, żeby robić. Podziemny blask i nie żaden pociąg złoty. Zip skład, mały pokój u Doroty. Nie wiem jak, ale chcę, są kłopoty. Starszy brat, jadę w świat, trochę o tym. Te dziewczyny pachną jak milion złotych. Żadna z nich ze mną życia nie ułoży. Duży żar, mały dar, jednej nocy mam fart. One widzą we mnie coś jak prorocy. Patrzę tak na towary i gabloty. Tylko z zewnątrz, bo bez kwitu po co wchodzić. Odbijają się w witrynach moje oczy. Wierzę, że damy radę, keep walking. Tyle zwątpień, nigdy mniej wiary. Ktoś gaśnicę znów odpalił mi na piętrze. Może dziś powyrywamy wanny i zjedziemy bobslejami pod recepcję. No co, kurwa, artyści. A fantazja nie jest nigdy

drogie zegarki odmierzają czas tak jak tanie, ale łatwiej mierzyć nimi dobre chwile. To nie żadne do finału odliczanie. Sprawdzam czas, by zobaczyć, ile już przeżyłem w skarbie. Jeśli chcesz iść ze mną dalej, to pokaż, czy masz dobre buty. Tylko tyle. Nie zatrzymamy się prędko, ale mądre dziewczyny bolą czasem stopy głupie tyłek. Można latami szukać gdzieś ścieżka. Czysta prawda, ja idę ją wydeptać. I gdybym nie chciał dojść do takiego miejsca, żebym się poczuł, że doszedłem i zaprzestać. Znów jeżdżę lepszą furą, lepiej mieszkam, ale to szybsza bieżnia, nie wyższa poprzeczka. Nie zakocham się w banknotach i cyferkach, to wiążę ręce zamiast otwierać serca. Małe fiuty odbijają się w lakierkach wszystkich tych, co na pokaz lubią błyszczeć. Ja nie płaczę, że zostałem w samych szelkach. Znów przy tranzytach pogubili mi walizkę. Szara magia, ja nigdy nie pękam. Cały świat jest naszym domem, żeby istnieć. Żeby rozświetlić drogę, styknie iskra. Ja ci daję tutaj pełną zapalniczkę.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Maola Tyron, Rasto.
2: Wody 2004. Maola Tyron, sprawdź ten beat. To jest to tempo. Przestępcze myśli. Jak nowonarodzony jestem tu.

oddam za ciebie życie, jeśli trzeba będzie ziom. Póki co tu na szczycie odcinamy znów kupon, a więc wik wik to ja z gołdą, leko pik pik, lolek spłonął, duży plik plik i zdrowia wszystkim moim ziomom.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Co jest? To jest ta miłość. To jest ta miłość.

Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

0: RMF klasyka polskiego hip-hopu.
1: Odsuń się od pacjenta. Wciśnij przycisk wyładowanie.

0: Zeusem do serca, żyję z Jezusem, królem miłosierdzia. Potwierdzam, dotykamy twojego osierdzia. Wchodzę w serca jak religa, choć to nie jest religia. Mi kotani już widać, bracie, zaczynam, nacinam te sumienia, żynać. Tylko bo serce ucichło.
1: Rozpocznij reanimację.

0: swe funkcje. Kochaj i szanuj ludzi, czyń dobro, praktykuj wiarę. Bez tego znów padniesz nieżywy, masz wypis.
1: No idź. Masz wolną wolę. Pamiętaj tylko, że każda prawdziwa zmiana rozpoczyna się w serduchu, prawda? Można powiedzieć, że jest made in serce. Przez największego producenta serc we wszechświecie. Kiedy coś się zepsuje, to oddajesz to na gwarancję do tego, który tą rzecz stworzył, tak? Tak samo jest z człowiekiem. Zwróć się do Stworzyciela, ofiaruję ci nowe wielkie serducho. Masz moją wieczystą gwarancję, siostro i bracie? Bugs.
2: Ej, ja! Dziwnie mój wokal słychać, wiesz? Nie wiem, jakbym miał czegoś za dużo, tak jakoś inaczej jest. Coś tam machnie, Antuar.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe. Damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi. Chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

Łokieć masz już na przeproście, wyłamany bark zegar nakazuje pośpiech. Nie jeden by zmarł, krew napływa do oczu. Skończył ci się fart, oddech zdechł, leży już w koszu, został ducha hart. Los to żart, ciągle wiatr wieje w twarz, nigdy w plecy ciągle grasz. Trwasz, ale nic już cię nie cieszy, żaden z rozegranych meczy, żaden z wyścigów, wziąć się w pizdu i powiesić.

Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Ludzie się karmią tym, co ci nie wyszło i smucą tym, co ci się udało. Zauważyłeś? Te twarze, na które już nie możesz patrzeć. Zawinąłbyś się od tego gdzieś daleko, przynajmniej na chwilę. Ale to jest życie. Nie zerwiesz się, nie na długo. Musisz inaczej szukać przed tym syfem schronienia.

0: chodź, zwariował świat, który mnie wychował.
1: Wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

0: spał latami.
1: Pamiętam momenty jak ze snu chwile, jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę, wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym, może te ślady.

0: to o tych światłek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.

napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

lotniczy odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny styczniowy wieczór, przeżył życie jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy, pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

co mówię ja, WDZ versus to, o czym mówi świat już od 28 lat w tym syfie. HG, THS, klika, rap to nasze życie. Nie dziwię się, dla mnie to oczywiste. Bądź pewny swego i pierdol system, ziomuś, komuś zależy, abyś uwierzył i swej niewiedzy kłamstwo dalej szerzył. Chcą prawdę ukryć, by

Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: otwiera dzień za dniem.
1: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Chłopara, nie weź, popatrz, nie wiedziałeś, no szkoda. Kurwa mać, dobra ciach, zajebałeś babola. Więc weź się teraz cicho i posłuchaj, maola. Lepiej milcz, zamiast robić siebie dom farmazona. Czas tu wszystkim nam leci, nie cofniesz wskazówki zegartyka. Cyk, cyk, uciekają sekundy myśli. Czasem ma złote, lecz nie zrobi z nich zupy. Dobrze znam sam ten stan, gdy potrzebne złotówki. Jedni mają ich dużo, nie szanują ich wcale. Gruby bal, dziwki koks, poszedł ciach, tysiąc balet. Z drugiej strony weź zobacz, matka, trójkę ma dzieci, ojciec. Poszedł gdzie świat, diabeł rzucił przynęty. Kto z nas nie jest święty, no i nigdy nie będzie. Wcale tego nie czujesz, weź się przejdź przez osiedle. Mało perspektyw, szczerze, szczerze marnie to widzę. Nie zarobisz na mieszkanie, lepiej szykuj piwnicę.
0: Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja niespełnionych snów, kraina.

0: przerost psyjasz. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Może czarną mam wizję, to z ekranu nie leci. Taki świat masz tu brat, chyba że jesteś ślepy. Oczy otwórz, weź zobacz, diabeł wciąż kusi dzieci. Alko, dragi, monety, aż ci gwiazdka zaświeci. To nie z nieba leczerka, woda zamiast gry w bejka. Naście lata, wygląda jakby sam przeżył Wietnam. Patrzę znów na osiedla, czy tak jest tu naprawdę? Przecież są w końcu ludzie, którzy żyją normalnie. Własny dom, zdrowy ludzi, wszystko jest takie ładne. Tata szanuje mamę, mama nigdy nie krzyczy. Taki świat, ty go znasz, to dlaczego znów milczysz? Nie chcę tego oceniać, bo nie po to tu jestem. Bóg nas wszystkich rozliczy, lepiej wyjść ponad kreskę. Grzech jest grzechem, grzechem jest być dobrym człowiekiem. Nie wiesz, to rzuć monetę i nie pytaj, co dalej. Wciśnij stop, strzałkę w bok, włącz następny kawałek.

0: to dowód odpowiedzialności.
1: Rozum mi się, kim jestem.
0: Za los kilku osób.
1: Zetnij.
0: To znak odporności.
1: UMP.
0: Na przeciwności losu.
1: Psychiczna.

0: bo przetrwanie w tych warunkach to wzajemna kontrola. Orient, uwaga, czujna, inaczej puszka. Misja próbna, czekasz jutra, nie umysłu potęgę. Zimną krew, pewny strzał, zimną rękę, zmrożoną brew, obyś trwał w tym. Ocknij się, kim jesteś, rozwódź wrodzony instynkt.
1: Odpowiedziano ci dowód, mamski trany jak lodowód. Pyta się, jak jest powód, wróci z grobu jeszcze raz. Powsta, nie posta, czarna owca, ledwo czasem wiąże koniec końca. Wiem, że jestem dla młodszego brata ojcem. MC, który daje siebie, jak najwięcej, da rodziny w podzięce. Ostatnia kropla rozpływa się w ręce, bardziej twardo trzymaj lecę, mniej więcej. Zawsze jakoś to będzie, mniej więcej jestem z tobą, zawsze jakoś siedzi. W rozpaczy czy też w biedzie, nie załamuj się, wielki królu. Przekaż szczery aż do bólu, krzywe niespodzianki w życiu dają po gólu. Przez to tyle strat, wkurwa mnie to, że mój brat patrzy za grat. W praktyce lojalności tyle lat, kiedy zakotwiczę, zapalę zniczę za szmat. Czasu spędzonego z kiszem, fasu świata biciem, który wciąż mnie dopada. Za plecami się skrada, żenada.
2: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się, żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się, żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się, żyjąc hardkorowo.
3: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób, to znak odporności na przeciwności losu, fakt.
4: Każdy ma do dźwigania swój krzyż. Niesiesz go z pokorą lub czeka cię limit. Zaślepiony lud nie okaże łaski, na to nie licz.

0: dziewczynce kawą mięsa. Zgarnąć hajs, bliskim dać poczucie bezpieczeństwa. Nie wszystko jakbym chciał, młodość, surowa lekcja. Kto sam nie zjadł, oddał mi, zapamiętał, ręka rękę myje. Przyjdzie czas, a się odwdzięczę. Po drugie szacunek, lojalność po pierwsze.
1: Bez dowodu to go masz. Prosto w twarz ci powiem cały czas, każdy z nas próbuje żyć jak człowiek, to jest sztuka. W dobie, gdy wielu dąży po trupach do celu, szuka szczęścia w helu lub biegnie po frajerów. Wszędzie muka się czai, nie wiadomo gdy zagai. Nie każdy jest świadomy, co naprawdę tak potrafi. Być 2-4 na dobę, szczery, lojalny jak wobec rodziny. To znaczy być odpowiedzialny za swe czyny.
2: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
1: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób.

0: kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Właśnie tak,

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: octu, spójrz, wszystko jest niby okej. My w tym mieście,
1: tak jak wszędzie,
0: walą wódę i kokę.
1: Widziałem wiele,
0: ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia,
1: znam swój cel.
0: Chcę ten wyścig wygrać.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Miam, miam, mała. Hej, pusysta. Hej. Mój kochany kotku, jesteś zajebista. To dla ciebie wersy i my na przeboju w listach. Chwista jak bewstyk, chcę się z tobą...
2: Właśnie tak, sprawdź mi, miam, miam, miam. Aha. Właśnie tak, pyskaty, szycha, specyfik.

No dobra dziewczyny, odkładamy piłeczki, buserek u zbiórka i jedziemy jeszcze na sam koniec 20 pajacyków. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Ej, no co jest z wami tam z tyłu? No jedziemy!

0: Dobra, starczy na dzisiaj. Szybciuteńko pod prysznicę. Otwieramy okna i wietrzymy salę, bo chłopaki zaraz przyjdą.
1: Petryneczak, to a kto?
0: Skazani na sukces!
2: Billy, billy, billy, bom, bom.

oczach mam ból, w oczach ma łzy, tak wielce jak w mojej wielkiej, ogromnej męce. Pytasz się mnie, ja pytam cię, najgorsze jest to, że nikt nie zna mnie. Widzę to we śnie, widzę to w mieście, w którym mnie nie ma, w którym się mieszczę. Przynajmniej duchowo, przynajmniej milowo, że też tak musiało ułożyć się pychowo. Z góry do dołu, z dołu do góry, zaśpiewają nam anielskie chóry. Żeby było pięknie, żeby było cicho, niech to wszystko jedno wielkie palnie licho.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: nie przychodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar przywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale Awru.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

pytał wciąż jak zdarta płyta. Tytan, wolę czysty teflon, nie łykam. Analiza źródłem rozumnego życia. Świadomość cyna, cierpliwość i logika. Nie wielkość barków, czy pojemność silnika. Ja nie żyję na pokaz, jest jak jest i mistyka. Spekulujesz o milionach.

0: pierdolnięty. Rodzina i przyjaciele, dla nich sentymenty. Nie dla bloków, zaspawanych sypów widoków. Pono i soku, przełom na przełomie roku.
1: Prawda.
0: Pomaga też zakopywać topór. Chyba że hobby takie masz, mieć wrogów. Jak chcesz być silniejszy, łącz zamiast dzielić. Przecież nie są wolni

0: odbiłego mi łeb twój John.
1: RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: To rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra.
3: Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

0: królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Słyszałem o takich miejscach, słyszałem o takich ludziach, słyszałem o takich miejscach, gdzie, słyszałem o takich ludziach, co...

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz. Warszawa, Warszawa, Warszawa.

bliskich. W ten sposób przyjacielu przeciwności wszystkie zniszczysz. Nie pozwól nigdy na to, gdy ziomek twój w potrzebie, zostawić bez pomocy, bo to wróci do ciebie. Pomocną brata dłoń nie przeliczysz na monety. Kilku już tak myślało, pomylili się niestety. Ulicznie hard

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Mówię ci, każdy z nas szuka spokoju gdzieś w głębi, każdy chce być daleko.

chcę stać, by wiatr mi twarz smagał. Przegapiania chwil nie ma w moich planach. Od rana spokój, od rana świat przez pryzmat otwartych oczu. Pewne trzeźwe spojrzenie, nie to z billboardów. Rzeczywistość, ja spędzę swoje życie myśląc.